Pajatok ut ahanuk. Chu ahaat u umhainan sijet pros, pues wedas it pros.